marada gima dwaro na yudia e ngodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e okodo madanda ajalora janda na yudi ngodi komolora tego anu